0: Kapris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
3: Kapris.
4: Poletje zakon.